nyameba menim bɔne ko a wotie mu a wadwene buu fɔ sɛ wobaa wɔnyɛ wo dwerɛ ne sɛ deɛ na wonnim bɔne ɔde ne bɛyɛ agye nkwa maa me ne wo ɛnɛ da yi adom bi apue ama me ne wo sɛ yɛbɔne nti ne wobɛwuyɛ ɔse berɛ a ne yɛnam sɛ nnwan a wayera yɛnni hwɛ sofoɔ no ɔmaa ne bɛwu kyee me ne wo kwa

wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ tie me sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ a sister nyahoterɛ ma no sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛɛfɛ a bra wotie me adwuma no wonyae nyahoterɛ ma no